proszę, uwierz mi i nie patrz wstecz. Przecież wiesz, że ja bardzo kocham cię.

kocham Cię. To niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli wiedziesz, że ta do słowa te oznaczają miłość.

0: audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter. Audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter.
1: No i witam, witam bardzo serdecznie, cieplutko, milutko. No, cieplutko powiem, ja was mogę ciepło witać, ale tak ciepło zaś nie ma, ale pogoda już rośnie i już bez mało czwartku sam wie 25 stopni, pure zunę, pure słońce, to będzie dużo fajniej, bra. So, taka muzyka kręci mnie jak pierdol dzisiaj takim kąckiem, jak trochę w los na nasze rady Larbo. Ja wesołe masz razy przyjaciele. No, dzisiaj dość pora kąsków śląskich samą, co innego, też tam jeszcze wleci, pra. I jak coś chcecie, dajcie znać, jak mam, oczywiście też dołożymy sofort. Pędziałek, jak spędziliście weekend, ja, jak spędziliście te wochenne, możecie nas znać. No, ja wam powiem szczerze, wczoraj była niedziela, nikami nie byli, cały dzień duma. Padł deszcz, wiatr, zimno, zaś przestało, wylazło słońce, 15 minut, zaś deszcz. A, no i trzeba powiedzieć, w domu nawet trzeba było kaloryfer odkręcić, bo było bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Bez tuż, no ja, wochenne były, minęły, ale liczę na to, że będą zaś fajniejsze, prawda? Ja, moi drodzy, pędziałek mamy, początek nowego tygodnia, coś tu pogromy i oczywiście niedzieliczka też będzie, no bo jakby to bra. To by tak na razie było, jak mi się coś wspomni, to też dom wam znać, nie? Czemu nie? Jak mi się wspomni, a jak nie, to możecie mnie też po prostu upomnieć,

Ja, moi raz to mi doliczę, że wyście niedzielę lepiej spędzili jak my, ja, że no może byliście kaj, czy to w kinie, czy w teatrze, byliście może w teatrze, ja, czy w operytka, ja bym powiedział, nie pamiętam kiedy ja w operytce był, jest, Derkusie, kilkadziesiąt lat, nie wiem, czy 40 lat, to chyba, nie wiem, że

So, no i taki śląski kącek był, a teraz już, no, taki elegancki głos. Roger Whittaker. Po prostu Alice Roger.

Moje raz to byli widziałek też na Facebooku, tam od niektórych ludzi, nie? Niektórzy byli na komunii, nie? Idą dzieci, czy wnuki do komunii, czy no, do chrześniaki i tak dalej, i tak dalej. Po prostu komunijne dzieci, nie? Maj to jest miesiąc komunii świętej, nie? Do dzieci. No, to też jest, powiem, no, jest fajnie tak. Na taką komunię iść, nie, na, nie, nie no, na fajer, ja, ale wiadomo, od początku do kościoła, jak to idą te dzieci, pięknie poubierane, nie, dziewczynki takie piękne suknie mają, jak to wyglądają, choćby damy, nie, choćby młode panie, nie, obcy wygalowane we garniturach, muszka, nie, czy krawacik, nie, obojętnie, co tam. Widzicie, ale, tak trochę na ten temat moglibyśmy dzisiaj podyskutować, bo mamy miesiąc maj, a w maju, jak powiedział, są komunie. Więc moje pytanie, czy jesteście za tym, żeby było tak, jak w niektórych parafiach jest, że no wiadomo, rodzice pięknie ubierają te swoje dzieci, albo, uwaga, w niektórych parafiach jest tak, że rodzice płacą tam po ileś tam złoty czy euro i wszystkie dzieci są jednakowo ubrane. To znaczy, pod spodem mają swoje ubrania, albo jakieś tam, no, normalnie spodnie i tak dalej, i tak dalej. A na wierch, nie wiem, jak się to nazywa, nie? No takie ubranie, co wszystkie są jednakowe. Te ubrania są z kościoła, nie? To kościół daje, to tam niewiele kosztuje i potem to pierą i zaś zostaje do następnych dzieci na drugi rok. Moje pytanie, jakie zdanie wy o tym mocie, nie?

Ja, moi drodzy, już mi sam podpowiedzieli jedni no nie chcę brzydko pytać, no ta szmatka, te ubranie, ta ubranie nazywa się Alba, ja. Alba się to nazywa, ta Alba, czy wyście są za tym, żeby dzieci wszyscy szli jednakowo, nie? Mieli taką ta Alba, albo tak jak zdumie to kiedyś, ja, za naszych czasów nie było Alby, po prostu ojce nos tam ubierali, stroili, ja, i tak dalej. Co? So.

Ja, moi drodzy, no widzę, że Żodyn jakoś boi się napisać, jak, co o tym myśli, nie? Czy te dzieci mają mieć ta alba, ta jedna taką suknia, wszyscy jednakowy, albo tak, to my znamy, mają robić rywia mody, nie? Bo trzeba powiedzieć tak, ja z moim zdaniem powiem tak, że fajnie to wygląda, jak te dzieci są tak pięknie ubrane w tych białych, te dziążki w tych białych sukienkach, nie? Jedne takie, obcy też tak samo, jedni mają, no ja kurde, ancu choćby, modypo na wesele, nie, elegancki, biała koszula, wszystko super. Wszystko jest fajnie i elegancko, ale, moje zdanie jest takie, że nie wszystkich rodziców stać, żeby swoja pociecha bogato ubrać. I niestety, ale dużo jest rodziców, co nie mają tyle pieniędzy, ale wiadomo, że matka serce boli, jak wie, że tam od koleżanki tam będą ustrojone, a od niej dziecko ubogo. Bez to niejedni się zapożyczają, ja? Zapożyczają się, żeby ta córka czy tego synka ubrać richtig elegancko, tak to ma być. A wszyscy wiemy, że niestety te rzeczy są drogie, bo wiadomo, no ja, ci co to produkują, wiedzą, że to sprzedają, bo jest to ino roz w roku, ja? Albo no ja, to, tak to jest, kto ma te dziecko, to ino jedna komunia jest, ktoś ma dwoje dzieci, troje, no to wiadomo, trzy, ale wiedzą, że to sprzedają, obojętnie za jaki pieniądz, ja? Bez to, no ja, jest jak jest, zapożyczają się, długu narobią, żeby te dziecko było pięknie ubrane. Idą do tego kościoła, ta ceremonia się odbywa, nie? Jest to tam ile to trwa, półtorej godziny, ja? Zależy, wiele dzieci jest. No i po tym lotają te dzieci, no ja, po tym jeszcze idą roz do tego kościoła, potem zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Na drugi dzień już to leży. To panie, no ten synek, ja, chłopczyk, to jeszcze może ubrać ten swój garniturek z tą westą, no, czy to tam, albo tam iść, ja. Ale ta dziewczynka, no kaj pójdzie, nikaj. Ja, było, minęło, poszło. Dlatego są różne zdania. Ja bym powiedział, moje zdanie osobiste, ja? Jedyn, kto inny ma inne zdanie, ale moje osobiste zdanie jest takie, że wcale bym się nie pogniewał, jakby jeszcze moje dzieci były małe do komunii, że w tej parafii wszyscy płacimy 20-50 zł albo 20-30 euro, nieważne, i wszystkie dzieci obleką ta sutana i to je werdykt, nie? Nie kosztuje wiele, wszyscy są równi. Czy to jest dziecko od adwokata, czy od inżyniera, albo czy to jest dziecko od takiego, co stracił robota, nie ma pieniędzy. Wszystkie są jednakowe. Nie. Co? To jest moje zdanie. A wasze zdanie? Nie wiem.

Są i też oczywiście coś od fantasy, bo na pewno są też tu tacy słuchacze, co lubią ta gruba i fantasy, a nam unewa. Ja nie wiem, jak to może być Adam bez Ewy, nie?

0: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
0: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: No i od wieczora nas tutaj Asia. Halo, halo, Asia. Witam, witam bardzo serdecznie. No Asia tak jedno krótko napisała. Kiedyś było lepiej. Na przykład wczoraj była niedziela. Asia, niedziela zaś będzie. Ja, za 5 dni zaś będzie. Może chodzi ci o piosenkę, no to powiem, że wczoraj była niedzieliczka, ta piosenka już leciała, więc drugi raz tego puszczą nie będę, ale nie wiem, o co ci chodzi w tym zdaniu. Na przykład wczoraj była niedziela. No ja niedziela, no ja jest w roztydniu. No, wiadomo. No ja, słuchaj, Asia, nie może być co dzień niedziela. Kurde, ktoś musi robić. No, za co by my żyli, pra? No, okej, żarty na bok. I już jedziemy. Asia, piękne dzięki za króciutki wpis. A ja tu mam na przykład, patrz, kiedy jesteś blisko, no to nie ma nic z niedzielą wspólnego, nie? Ale fajny kawałek grupy Traverse.

Ja, bo jeden raz to byli, co jeszcze trzeba powiedzieć, co to dawni było, nie? Dawni było, lepiej napisała Asia. Asia, no nie wiem, czy ty w temacie jesteś, bo my tu mamy temat komunia, ubrania dziecięce do komunii, jak modelki są te dziewczynki ubrane, chłopcy jak kawaler.

Wierni. No a w niektórych parafiach jest tak, że mają taką jedną suknię wspólną, taką, o, takie odzienie, taką alba. So. Ale dalej, dalej jest tak, że na przykład, co mi się teraz podobało, że na komunii nie ma alkoholu. Nie? Nie pije się na komunii. Wiadomo, jak ktoś tam do obiadu lampka wina wypije, czy jakieś tam piwko jedne, czy dwie lampki wina, ja do obiadu tego, to nie jest picie. To jest, powiem, całkiem w porządku, ja? Jak pamiętam, kiedyś, jak my byli młodzi, jak my do komunii szli, kule bele, no to po tym, jak już tak pod wieczór, no to te ujki, nie ujki i tak dalej, no ci to już po tym popijali tak trochę, powiem, solidnie, nie? No wiadomo, w Polsce, na Śląsku czy w Polsce, ta zawsze było uroczystość wielkobra, no to popijali. No, z tym piciem to powiem, że dzisiaj mi się lepiej podoba, bo komunia nie jest, komunia nie jest do picia. Co? Komunia jest to święto do dziecka, ja, no i wiadomo, wszyscy mają być normalni, trzeźwi i tak dalej, i tak dalej. Z tym dzisiaj jest lepiej. Ja. Z tymi ubraniami, jak powiedział, no ja, żaden nic się nie wypowiadanie, więc moje zdanie jest tocie, a my jedziemy dalej. George Baker Selection i on Pete Ferman.

So, moje na stomili, o, vedíte, že, ho, môj parafion, Georg Skeln, nos od viedio i píše tak, vítam ťa, Peter, podobajú mi sa tie rúšne tematy v tým rádiu, ješli hoci o te ubranka, myšľa, že to zależy od tego, jak sa prijemo ve parafii. Po co zmieniať na alby? Ježeli do tej pory bylo normálne. A z druhej strony, co to właściwie znaczy normálne? Tu u nas w Niemczech jest inaczej. To znaczy, ja przynajmniej nie znam żadnych dzieci ubranych we alby. Choć być może też są. Nie wiem, jeśli są alby, dzieci skupiają się bardziej na komunii niż na ubraniach. Z kolei własne ubrania mają taki plus, że dziecko czuje się wyjątkowo w tym swoim dniu. To ma być pamiątka na całe życie. Ja mam takie fajne fotki z mojej komunii w krótkich galotkach. Georg, pamiętam. ja było tak, krótkie galotki. Ja. Super pamiątka. Myślę, że ważniejsze jest jednak to, aby dla dzieci to nie była pierwsza i ostatnia komunia. Znam niestety dużo takich przypadków tutaj w Niemczech. Wczoraj w kościele na mszy było tylko parę dzieci. Smutne to bardzo. Georg, te dwa zdania nie będę komentował, bo to jest całkiem co innego, całkiem inny temat. Raz. Po drugie, no ja szłoby tu dużo na ten temat powiedzieć, ale powiem tak, Georg. Różne tematy możemy poruszać, ale temat Kościół i polityka raczej zostawmy na boku. Wiesz, jak to jest. Moje zdanie, każdy niech robi jak uważa. So. To jest fakt. Mogę jedno krótko powiedzieć, to jest fakt, coś ty napisał, że dzisiaj komunia, a jutro już żadnych dzieci, czy na drugą niedzielę już dzieci we kościele nie było. Ale zostawmy to, to jest co innego. To jest inny temat. Może kiedyś zrobię coś takiego w niedzielę, chociaż powiem ci, Georg, szczerze, to jest bardzo, bardzo niebezpieczny temat. Bardzo niebezpieczny, bo trzeba głośno powiedzieć, są ludzie, którzy chodzą każdą niedzielę do kościoła. Są ludzie, co chodzą od czasu do czasu. Są ludzie, to słowo jest, są ateiści, co w ogóle nie wierzą, ja? Ale wszystkich trzeba szanować. Bez toż takie tematy raczej unikome. Ale teraz o co chodzi, to coś napisał fajnie. Fajnieś napisał, że no te dzieci, no ja, że są fajnie ubrane i tak dalej. Pięknie to wygląda. Jest fakt. Mi się też to podoba. Jest to fakt. Ale ja na początku powiedział, że może już dzisiaj nie ma takich rodzin. Nie wiem. Ale kiedyś były takie rodziny, 100%, że nie mieli tych pieniędzy, żeby to dziecko pięknie ubrać, żeby wyglądało tak, jak inne wyglądają. Że ludzie się zapożyczali. Ja. Tak było. A jak wszyscy są jednakowo, to są jednakowo. Z drugiej strony, a zaś taki temat, Georg, i powiem do wszystkich. Mnie się wydaje, moje zdanie, ja to widzę z innej strony. Dzieci idące do komunii mają 8 lat, nie? 8-letnie dziecko, czy 8,5. Oni patrzą więcej na prezenty, co dostali. Czy to dziecko wie, czy to rozumie tak jak dorosły człowiek, że przyjęli, ta komunia święta, że przyjęli Pana Boga do serca? Nie. To jest wszystko, no ja,
No ja, to są dzieci 8-letnie. Mi się wydaje, Georg, że żeś też zauważył, jak na komunii te dzieci potem będą patrzą, jakie prezenty dostali. Kiedyś dostali my ruski aparat fotograficzny Smiena 8. No, miałem tak. Jedni dostali zegarek. O, zegarek na komunię. Dzisiaj, Maja, na ten temat nie chcę wcale gadać, bo ktoś tu może od razu mi napisać, hopie, nie gadaj za dużo, co cię to obchodzi, że ktoś dał 1000 euro, 1500 euro, ja, 3000 zł, 5000 zł na prezent na komunię. To są inne sprawy, więc zostawimy to. Tak jak to jest. Georg, fajny wpis. Pięknie. Dzięki, dzięki, Georg. I Tomasz Gołowacz.

Następni goście, którzy do mnie przyszli, Gabi i Darek, pięknie witam. Witamy w nowym tygodniu każdego CDR-u Radio Lermo. Pozdrowienia pytam do ciebie i do Gabi i do całej reszty grających. Miłego spędzenia czasu. A co do dzieci komunijnych i ich obioru, to powiem ci, że fajnie jest, jak dzieci są jednakowo ubrane, a to temu, że nie ma konkurencji właśnie. Te dzieci to są aniołki, a nie panny młode i nie powinno być tego przepychu i konkurencji między dziećmi. Skromność jest zaleta. To teraz zagraj proszę coś do wszystkich. Dzięki i co? Maksymalnie. Ja. No to macie te same stanie co ja. Ja, jest fakt. Georg napisał inaczej i... No powiem tak, jakby to zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni? Fajnie to wygląda, tak? Napisał Georg. Fajnie to wygląda, te dzieci są pięknie ubrane, idą elegancko, nie? Ja, te obcy w czarnych łańcuchach, kurde, ja, te dziołchy takie klejne, choćby ślubne suknie, nie? Z drugiej strony, tak jak tu wypiszecie, ja, to nie są panny młode, to są dzieci, które idą do komunii, a nie na wesele. Moje zdanie było te same. Ja, już powiem, już możemy ominąć to, że rodzice się zadłużą albo nie mają tych pieniędzy, żeby wydać 2000 zł albo wieleś tam euro na ta suknia, 400 euro czy 500, ja, jest to kupa forsy, ja, a jak wszyscy wyszli równo, to wtedy jeden na drugiego nie patrzy, ani z tych, jakby powiedzieć, z tych gafów, ja, z takich jak my, ja, dorosłych ludzi, ja, po prostu wszyscy są równi. A pod spodem co mają? Nieważne. Czy o dżinsy, czy jakieś galoty. A co tak tylko chodzi? To nie widać. No. Więc po prostu zdania są podzielone. Okej. Okay. Pięknie was tam pozdrawiam. Dalej gawi. Dzięki za wpis. A jo, nie szukam nic. Po prostu tak są. Mam taki kawałek muzyczny, co śpiewał Pete Ferman. Tanz heute nur.

Pete Ferma, tanze heute nur mit mir. So, pozwolicie, że jeszcze jedna dociepna, ja? Pete Ferma i The Cats. Ale potem 100% już co innego, okej? Okay?

So, witamy, witamy następnych gości. O, jeszcze mamy godzinka czasu, aż przyjdzie Agnieszka, to jeszcze załatwimy to wszystko. Słuchaczka pisze tak. Pozdrowienka do wszystkich słuchaczy i DJ-ów, co no fajnie grają. U nas na Śląsku dzieci mają 10 lat. W ogóle 10 lat, jak idą do komunii. Chyba, że gdzieś są przedwczesne, idą jeszcze przedwcześnie, ale było, będzie i tak chyba zostanie, że dzieci zawsze się cieszyły, że idą do komunii i na te prezenty. A komunia to zawsze sama w sobie każde dziecko przeżywało w zależności albo bardziej religijnie, albo tak normalnie, że to musi być, bo rodzice chcą. Bo to ładnie wygląda i imprezka jest. A potem to już nic nie trzeba. Może jeszcze później, kiedy się będzie bardziej dojrzałym i samemu niektóre kwestie zrozumie. A dzieci powinny być w albach. Fajnie to wygląda i wszystko jednakowo. Chociaż to też nie jest tanio, ta alba szyje. Szyją zakonnice i też trzeba zapłacić. Ale i tak są rodzice, że się wyłamują wszyscy, są we albach, a jedno nie. No ale cóż, tak też bywa i nic się nie dzieje. Napisała słuchaczka. No jedna rzecz tu nie rozumia, to znaczy... że trzeba zapłacić, jest ok, że wszyscy są w albach, no a jedno nie. No tego nie rozumiem, bo jeżeli wszyscy są w albach, wszystkie dzieci jednakowo, to jedno dziecko nie może być inaczej. To chyba ten ksiądz na pewno, albo kto to jest tam, ci, co robią, co to te przygotowania robią, czy to są siostry zakonne, czy to są matki, to chyba są tak dogadane, wszyscy to wszyscy. A nie, że jedna pójdzie, jedna jest od pana X, a czy od pani Y i ona się pójdzie w sukience za 5000. No nie wiem, tego to ja nie rozumiem, nie? No tak nie powinno być tak. Ale no, jest jak jest. No, okej, dobra. Piękne dzięki za wpis. I już teraz nie Piet Ferdman, no Paweł Golecki. Tam daleko.

No i odezwała się tu moja żonka Gabi z Keldu. Pisze tak: cmoki, kochany prezenterze. Najpierw pozdrawiam wszystkich, życzę fajnego wieczoru, zdrowiu i zadowolenia. No cóż, z moich obserwacji to myślę, że dzieci od tu urodzonych Niemców są skromnie obleczone, ale elegancko. Za najgorsi są, ja? Jakoś to dziocha napisała. Ale są elegancko obleczone, ja. Ja to jest faktu, jest inaczej. Tutaj, po pierwsze, tu nie ma tako rewia mody, nie? Tu, tak jak tu Gabi pisze, są elegancko obleczone, prościutko, sukienki, nie? I ten. Ale trzeba powiedzieć, że w Polsce, no, tam to już te sukienki są ho, ho, ho, no, bardzo eleganckie, tak bych to powiedział, nie? Co? Okej, szybciutko, Bartek Miąsek z Kostrzyna nad Odrą. Witamy serdecznie i pozdrawiamy. Najserdeczniejsze podziękowania dla Bogusi, Stanisława oraz pani Bożenki ze Kostrzyna życzy Bartek z Torunia. Więc przesyłamy jak najbardziej od Bartka z Kostrzyna nad Odrą serdeczne pozdrowienia dla Bogusi, Stanisława i też dla pani Bożenki z Kostrzyna od Bartka. A my co mamy? Gigi Anderson. Kiss mich in den Himmel. Ja, całuj mnie w niebie.

No i można wam powiedzieć, ale nie na temat, nie na temat. Kurde wele, że ta gizdulka, gabulka, bo racja, że richtig lubi tego chłopa, nie? Gigi Andersona, fajnie śpiewa. Kiss me in the name. Ej, ej, ej. Ja, okej. Okay. Georg Skeldu pisze jeszcze raz. Peter, ze salamonową mądrością podchodzisz do każdego tematu. Nie, Georg. Masz słuszną rację, że ludzie chodzący co niedziela do kościoła nie są lepsi niż inni. Oczywiście tak jest w 100%. Nie chciałbym nikogo urazić, a w ogóle tematu polityki i kościoła lepiej nie poruszać, bo tu każdy ma swoją rację. Tak jest. Też dobrze to określiłeś, to są jeszcze dzieci, a my dorośli często oceniamy je naszymi kategoriami i naszym spojrzeniem na świat. A dla nich najważniejsze są przeżycia, emocje i poczucie, że ten dzień jest wyjątkowy. Niech też tak będzie pod względem ubranka, to znaczy bez tych alb. Tu dodam, ja też na komunie dostałem zmianę 8. No, ale ja już ją nie mam. To był dobry aparat fotograficzny. No był dobry, ale nie wiem, czy była zepsuto. Georg, nie pamiętam. Po prostu nie pamiętam. Ale nie mam już tej zmiany. Była zmiana 8, tak. No trzeba powiedzieć, że robiła fajne zdjęcia. Ja, fajne były. Ja. So. Georg, powiem tak. Niekiedy też coś palna. No, ci, co mnie znają, to wiedzą, że powiem to, co myślę. Ale jeżeli chodzi o takie tematy, to raczej się zawsze zastanawia, co powiedzieć, bo niestety są różni ludzie i trzeba przyznać, że niekiedy można kogoś obrazić czymś tam, ja? No ja, powiem wam coś. Za chwileczkę. Powiem wam taki przykład, co kiedyś, dawno temu coś takiego zdarzyło się na jednym radiu. Za chwileczkę.

Co? No teraz tam ten cały wpis przyszedł, bo jeszcze raz Gabi z Kelly pisze, no to pisze jeszcze raz, nie wiem co tam za chuchliki lotają, no coś tam było, że cały wpis nie przyszedł. W każdym razie o tych ubraniach już zastawimy, ale była jeszcze prośba o piosenkę od DJ Bobo, nie było, bo ją nie widział, no. Przed koncertem trzeba się go trochę przypomnieć, bo prawie się wcale go nie gra. To jest prawda. Życzę wszystkim fajnego i spokojnego wieczora. Ja, moi drodzy, niedługo jest koncert DJ Bobo, więc na ten koncert się też wybieramy. Jest fakt, mało się go gra tych piosenek, nie? No ja, okej. Trzeba się trochę poprawić, ale za chwileczkę DJ Bobo też sam będzie.

So, witamy Huberta. Halo Hubert. Kurde, kiedyś takiego Huberta rzekł znowu. Nie wiem, czy to jest ten sam Hubert, bo to nie widać. Ja jedno widzę, że pisze Hubert, ja, ale no ja, szkoda, że tak nie ma, że jak ktoś napisze, Derek Obrozek by był, nie? No i no, wiecie, z tymi obrazkami to też takie pieruństwo, bo dziś jakoś to się może obrozek inszy zrobić, nie? No, ja sam nigdy tak byle co tam, no nie na radio, nie, sorry, tak prywatnie. Byle sam każdy kliknął na komputerze, nie? I kiedy że kliknął sam moje zdjęcie, normalne, nie? Jerunie, ja wyglądał, abym miał 25 lat. Bez to, że ja wam powiem, człowiek może obrosek wrazić z komunii nawet, nie? A ma już prawie 70, nie? No, ja Hubert pisze tak, cześć wszystkim, krótkie przypomnienie, żeby nikt za tydzień we poniedziałek nie pocałował klamki w Niemczech, mają wtedy święto Pfingstmontag, richtig? Więc wszystkie sklepy w całym kraju będą zamknięte. Hubert, to jest prawda, ale ja ci powiem sam, Niemcy już wszyscy wiedzą, nie? Oni już prędzej nakupili wszystko, lodówki pełne, zamrażalki pełne, chłodziarki, fol, wszystko mają, bez to już nie ma problemu. A z drugiej strony tanksztele też muszą zarobić. Ja, tam też ludzie robią, też chcą żyć. No, okej, okay, Hubert, dzięki za zapis. No i ci życzę fajnego dnia jeszcze. Dwie piosenki DJ Bobo. No to już, żeby się przypomnieć, jak to będzie na koncercie. I powiem wam z doświadczenia, że zawsze te nowe piosenki są ok, ale te stare wtedy cała sala jedzie mit. A zaczniemy od tych starych.

0: So, za chvílečka bude ještě dost DJ Bobo, ale což o takých bočkách tyž posluhovi. No jak byk, jak ktož mu za velké bočky, to niestety musí coś z tym zrobić, nie?
1: Prezenterzy Radia Larmo gadają, mówią i szprechają. Dla każdego coś

0: w oczy.
1: Zobacz, drodzy, koszty pora dziś śpiewać. Nie, koszty może śpiewać. Sorry.
0: Je w sercu mym, jej głos ci też uroczy.
1: Każdy może swojemu aniołkowi też pośpiewać.
0: Wie.

Ach, zapomniałem. Ja teraz mi się przypomniało, jeżeli Georg jeszcze nosuło, Georg miałeś powiedzieć, co się to wydarzało, nie? Byli takie różne tematy, no i na jednym radiu miałeś temat, był taki, no powiem, bardzo rodzinny i muszę ci powiedzieć, że ni stąd, nie owąd napisała do mnie jedna znajomo, ja nie wiem, czy oni jeszcze żyją, czy nie żyją, nie wiem, w każdym razie to już jest dość długo lot temu i tak się obraziła, że ja godo o jej życiowej sprawie, co ona w życiu miała z chłopem tam coś, nie? Ja powiedział: Dziocha, ja nie mam zielonego pojęcia. Ja nie wiem, coś ty miała i tak dalej, i tak dalej. I po prostu uderzyłem genau w ten temat, co ich dotyczyło, chociaż ja nie wiedział, że te ludzie tak i tak tam coś mieli, nie? Więc Georg, dlatego człowiek musi uważać, co powie, bo jak powiedział, niestety niekiedy można kogoś obrazić, a ja nie wiem, że ten człowiek to czy tamto miał, albo no nie chcę tu dokładnie gadać, o co tamto chodziło. W każdym razie ta znajoma tak się obraziła, że szkoda gadać. No, ale ja, różnie to było. No, dlatego staram się tak robić, żeby nikogo nie obrazić. No ale niestety, jeżeli są niedzielne tematy życiowe, to może tak jest, że genau uderzysz w ta rodzina, czy w ta osoba, a nie wiesz o tym. No, tak to jest. Dobra. Jedziemy dalej muzycznie. Moi drodzy, ja już mogę zaprosić na naszą koleżankę Agnieszka, która do was po mnie oczywiście przyjdzie tu na radio i was będzie dalej gościć. Tomasz Calicki,

0: Zo, jeszcze, co tylko jeszcze. Georg pisze, no właśnie, tak to jest, znów to ze autopsji. Czasami jesteśmy całkiem inaczej zrozumiani, właśnie. Fajnego Feierabend, a co tam masz dzisiaj dobrego przygotowanego do jedzenia? Grysi z cynamonem? Nie, Georg. Nie mam grysiku z cynamonem. Nie zamówiłek u mojej żonki. Kurde bele, ale ty mi robisz smaka, chłopie. Ale powiem ci tak, na jutro się zamówia. O, na jutro się zamówia grysik. Właśnie, tak. Ja grysiku nie robię, bo ja rozrobił godołek to na radiu. No to... To kurde, ta łyżka w tym grysiku tak stała, że tym garnkiem mógłby, wiesz, wywijać i ten garnek by nie wyleciał. Ja już więcej nie robię. Roz i nigdy więcej. Ale jak co, to powiem, to moja żona oczywiście mi zrobi. Co? Georg, a pudingu też dzisiaj nie mam. Grysiku nie mam, pudingu też nie mam. A nie wiem, co tam, byle co. A może tak swojski wóz, tak troszkę na gorąco, rozumiesz? No. Okej. Okay. O jedzeniu na razie nie godomy. Bo jak gadamy o jedzeniu, to zaraz tam przyjdzie moja koleżanka redakcyjna Jola z Prudnika i ona też umie mnie zdenerwować, bo ona potem posła takie fotki, posyła na Facebooku, nie? Jak ona umie fajnie piec. No, więc koniec z jedzeniem. Okej, okay, co mamy? Wacław Masłyk. Top dla tego chłopa, że nie słyszał. Fajny głos, bo to posłuchamy. A i rozpaliłaś serce me.
1: Na Radiu Larmo zawsze muzyka dobro jest.

0: A ty zostawiłaś mnie.
1: No, ja tak nie będę śpiewał, bo powiem, moja rabi mnie nie zostawi, bo ona powiedziała, kaj mi drugiego takiego głupka z nudów, a nie, to czekaj to, no, to nie, no, no. Dobra, żarty muszą być. Okej, napisała słuchaczka. Witam i pozdrawiam. Ja tych ludzi po prostu nie rozumiem, którzy się upiększają albo odmładzają za pomocą tych różnych programów. Przecież oni świadomie odchodzą od społeczności, bo jak to mówią, góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek człowiekiem zawsze może. Jakbym tak podziwiała takiego fajnego faceta, a potem się w rzeczywistości z nim spotkała i zobaczyła rzeczywisty wygląd, to bym chyba uciekła. A co bym o tym człowieku pomyślała, to już nie napiszę. Tak więc ci upiększeni muszą siedzieć w domu, żeby nie pokazać rzeczywistego oblicza. Każdy wygląda tak, jak wygląda i myślę, że nie wygląd powinien się liczyć, ale serce. Miłego wieczora życzę wszystkim. Napisała słuchaczka. No ja, jak tu coś powiedzieć i nie ocyganić? Powiem tak. Niech każdy robi, co chce. Mnie to nie przeszkadza. Mnie to nie obchodzi. Co mnie to obchodzi? Ja wiem tylko jedno. Ja nigdy nie będę George Clooney. Nie ma szans. George Clooney nie będę. Brzuch kurde wele nikiedy zawodzą. Włosy się wieją. No co zrobić? Tak już to jest człowiek przed 70. Już tak mo. No. Dobra. Okej, słuchaczka, dzięki za wpis. Nie komentujemy tego. Niech się każdy robi jak uważa. Okej. So, Vincent und Fernando.

So, moi drodzy, ja się już z wami pożegnam. Już was zapraszam na audycję naszej Agnieszki. A ze mną, no ja po prostu, popatrzcie tam na ramówkę, bo ze mną to nigdy nie wiadomo, nie? Normalnie to ta chyba w piątek, ja? A nie normalnie, po prostu nie wiem. Jak jest wolne, a jeżeli w domu, to też po prostu wchodzę. So. Na dzisiaj piękne dzięki za wszystkie wasze kwice, za to, żeście ze mną byli. Życzę wam jeszcze fajnej zabawy z Agnieszką, fajnego wieczorku. Po prostu do następnego usłyszenia. A na koniec tak trochę po chorwacku. Tome Koral. Nitko nie ma dwa żywota. Ja, nikt nie ma dwa życia. Niech każdy ma jedne.

za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radiolarmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dobry wieczór, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na audycję. Pozdrawiam naszą ekipę Radia Larmo z Gabi i Darkiem na czele oraz przyjaciół. Przed momentem, jak wiecie, zakończył audycję nasz prezenter Peter. Peter, ja pięknie Ci dziękuję za przeprowadzoną audycję. Pozdrawiam Ciebie i Twoją małżonkę Gabi, a w upominku muzycznym Andrea Berg.

Peter, miłego wieczoru dla Ciebie i Zabia, kochani, ja tak grzebałam dzisiaj, grzebałam w tych moich kuferkach muzycznych, no i powyciągałam tam jakieś tam piosenki, natomiast jeżeli macie swoje propozycje muzyczne, możecie je zamieścić na konsolce pozdrowień, która jest otwarta, a my zaczynamy z audycją i piosenkami na sam początek. Drezdenko, Kubas, gdyby można było cofnąć czas, Bałkan Express, Pozwól sercu bić i Boys, jesteś szalona.

Już, kochani, mamy pierwsze pozdrowienia od Kasi. Witaj, Kasiu. Miło, cześć. A Kasia pisze: pozdrawiam Ciebie, Agnieszko, i Twoją rodzinkę, redakcję radia i słuchaczy. Miłego wieczoru życzę wszystkim. Kasiu, ja Tobie również życzę, i Tobie, i rodzinie. Miłego wieczorku, serdecznie pozdrawiam Was wszystkich tam zgromadzonych. I do Twojego wpisu mam piosenki Drosel, Po prostu kochaj, Dynamik, Chłopak jak ze snu i Becky Bear, Parę słów.

Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.

A ja pięknie witam na konsolce pozdrowień Renaty, która właśnie przyszła przywitać się ze mną. Pisze: dobry wieczór Agnieszko, dobry wieczór Renato, bardzo się cieszę, że jesteś. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę miłego wieczoru. I do twojego wpisu Jacek Chilski, serce podpowiada mi, Alvaro, droga do gwiazdki, Adam Chrola, kochać i być.

Kochani, nie wiem jak wy, ale ja nie lubię poniedziałku. Zawsze mi się przypomina wówczas film Chmielewskiego o tym samym tytule i po prostu nie cierpię. Rano jak wstaję, to łóżko mnie przyciąga normalnie siłą magnesu, a w głowie mam tylko jedną myśl, dlaczego weekend trwał tak krótko, ale dzisiaj wpadły mi w ręce wyniki pewnej ankiety na temat tego, jak radzić sobie z poniedziałkowym stresem. I wyobraźcie sobie Państwo, ponad połowa z ankietowanych wskazała na dobrą kawę, a niecała na ulubiony serial i muzykę. No popatrzcie, ta kawa to jest taką podstawą egzystencji, to naprawdę przebudzenia, wybudzenia się

Witam pięknie na konsolce pozdrowień takiego kogoś i taki ktoś tak się podpisał. Pisze: pozdrowienia Agnieszko dla Ciebie, ekipy Larmo i słuchaczy. Miłego wieczoru życzę wszystkim. Pięknie Ci dziękuję, taki ktośu, za pozdrowienia. Wzajemnie Ciebie pozdrawiam, życząc miłego również wieczorku. I do Twojego wpisu piosenki dołączę w wyniku Kalim. Boże, w wyniku Agnieszka, co Ty mówisz? Co Ty mówisz? W wykonaniu Kalimeros, Andrzej Skaźnik, Ta jedna noc i ostatnia piosenka. Wybrałam tą, którą wiem, że lubisz, piosenkę zespołu Dire Straits.

I pięknie witam na konsolce pozdrowień Gabi i Darka. Witajcie, miło, fajnie, że jesteście. Gabi i Darek piszą, dobry wieczór Agnieszko, dobry wieczór. No i tak pierwszy dzień nowego tygodnia powoli dobiega końca. Lubisz poniedziałki, czy należysz do grona tych, co nie cierpią poniedziałków? Bo przez wolne człowiek się rozleniwia i może dopiero wtorek, środa wpada w pracy w rytmy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy radia słuchają na tej fajnej audycji, żeby sobie choć trochę osłodzić poniedziałkowy wieczór. Darku, ja już i Gabi, ja już wcześniej wspominałam właśnie i mówiłam słuchaczom, że ja poniedziałków nie lubię i traktuję go jako zło konieczne, a jedyna myśl tak naprawdę optymistyczna jest ta, którą powtarzam sobie naprawdę jak mantrę, że do kolejnego weekendu o jeden dzień mniej. Także tak to u mnie wygląda. No bo powiem, a środa to już w ogóle jest cudowna, bo od środy licząc to czwartek, piątek i piątek, piąteczek, piątunio i weekend jest przed nami. Gabi i Darku, pięknie dziękuję za pozdrowienia, które przekazujecie w naszą stronę, w stronę słuchaczy i ja Wam dziękuję za te pozdrowienia. Nie wiem, powtarzam się chyba już. No widzicie, tak na mnie poniedziałek wpływa. Aha, ale co chciałam dodać? Chciałam właśnie dodać, że ja się bardzo cieszę, że mogłam dzisiaj być tutaj z Wami na tej audycji, bo to mnie trochę buduje, buduje mnie i spędzam bardzo miło ten wieczór, ja bynajmniej z Wami. Wszystkimi również, drodzy słuchacze. Gabi i Darku, życzę Wam miłego wieczoru. Pięknie dziękuję za wpis. Pozdrawiam Was serdecznie i do Waszego, do Waszych pozdrowień dołączam piosenki w wykonaniu Edyty Kamińskiej, Ci vuole troppo cuore, potem Bad Boys Blue i Drossel, bliska moim myślom. Takie dzisiaj piosenki wybrałam, a ja nie dowiedziałam się w sumie, czy Wy lubicie poniedziałek, Gabi i Darku. No właśnie, chociaż wspominałeś tutaj, że faktycznie macie rację, że wolny człowiek się rozleniwia, masz na myśli weekend, no nie? A dopiero wtorek, środa wpada w rytmy, no a potem już weekend jest cudownie, a ja pięknie witam na konsolce, pozdrowienie również Krzysztofa.

Pięknie witam na konsolce pozdrowień Krzysztofa. Dobry wieczór Krzysztofie. A Krzysztof pisze, miło posłuchać radia, gdzie jeszcze ktoś mówi normalnie i z sercem do słuchacza. Krzysztofie, pięknie Ci dziękuję za miłe słowa i przy okazji zapraszam na audycję wszystkich naszych prezenterów. Na pewno też znajdziesz coś miłego dla ucha. I bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam i życzę Ci miłego wieczoru, a do Twojego wpisu przygotowałam piosenki w wykonaniu Fantazji, a potem Andy Lucia, Nie licz godzin i dni i imprez Białe Łabędzie.

Drodzy słuchacze, proponuję teraz, abyśmy posłuchali malutkiego takiego miksu przebojów z grupy Blue Party, a potem DJ Otzi i Bajery Stary Zegar.

Ponownie jest Krzysztof. Krzysztof pisze: dla sympatycznej prezenterki dedykuję utwór, dedykuję Spędę w balet. W utworze True, jeden z najpiękniejszych romantycznych utworów, świetny na dzisiejszy wieczór. Jeden z tych, które nigdy się nie starzeją, jak ja, zawsze młody sercem. Sympatyczny Krzysztofie, to ja się bardzo cieszę, że masz takie pogodne podejście do siebie i na pewno do życia też. Super. Pięknie Ci dziękuję za dedykację muzyczną. Kochani, wysłuchajmy tego utworu. Miłego wieczoru raz jeszcze, Krzysztofie.

No tak, faktycznie, faktycznie romantyczna bardzo piosenka. Dziękuję Ci jeszcze raz, Krzysztofie. A ja, kochani, niestety już z Wami będę się żegnała. I co? I życzę Wam, aby na kolejne dni zagościło u Was mnóstwo spokoju, wspaniałej muzyki w tle i dni pełnych, małych, pozytywnych. Czego? Czego pozytywnych? O, na przykład zaskoczeń. I życzę Wam, aby ten tydzień przyniósł Wam naprawdę same dobre wiadomości i mnóstwo powodów do uśmiechu. Jeżeli chodzi o jutrzejsze audycje, to od godziny 18 do 20 gra Ewa Figlarka, a od 20 zapraszam na audycję naszej Joli, jak również na audycję wszystkich naszych prezenterek i prezenterów. Kochani, ja życzę Wam spokojnej nocy, pięknie dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję Wam za te dwie godzinki, które było mi niezmiernie miło z Wami spędzić. Cieszę się również, że poniedziałek dobiega końca, bo jak wspominałam dwukrotnie chyba dzisiaj, że ja poniedziałku nie lubię. I cóż, kochani, dobranoc, do usłyszenia i spokojnej nocy. A na zakończenie mojej audycji proponuję utwór Eltona Johna.